0: Prowadzącym, oznacza jadę, że kampanii to kryć na tym urzędzie, wskusmira, a tytanik dangali pomoty, gdyż raz odwoz, tak na tarcia, złoczy to odwoz. To kulisz tylko lagę, tak? Trudno, na dziwej kurs, na czatek mili, dangali odwoz. A to tak, że jest kumia, to ma tam zadnie. Nie pata, jest jak są na sygnał, a? I na razie, ja, mamy być wykonywać do kubiura, i na razie, to to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to,
1: to,
0: to, to, to, to, to, to, to, Aki UNESCO to opera International Nepal Coast Sanctuary, czyli na przeszłym kalendarzu, to jest jedna z